0: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej organizuje ewakuację ludności i pomoc psychologiczną dla dzieci z Ukrainy. Wejdź na stronę Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i pomóż sfinansować te działania.
1: Radio Kapitał.
2: La Magyar Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?